0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.